0: Dziś tam rzeczka pluskoce przez toho na domone. Rzeka znatym ludowym spiewie. A hej, to jednak już dopadnie, że Riana, a tyś zmierować co za mnie o sobie tyś, gdyż na mostczyku stejesz, a na wodlu ladasz. Zoby tu wodu pak swa wuladacz, mohaj za to dobieryczni, że tyś w odpowiedni czysty być. Zajewia, so ladajo na to po hoszki gminskich radach, so przeco zase stała. Tola, sztuje zamówity za ladanie rzecznictwu, a na co dobisz przy tym dziwacz? Felix Cusz jest o studiu tematyku zabierał apytnu, so wiat za tym ci, hać si myslisz.
1: Gdyż rzeczymy o czyszczeniu albo rzedzeniu rzeczniszczu jest czyjowace rozeznawanie ważne, zakskie mamy łodzizny prynieho a druhého riadu. Za opospodarenie większych łodzizną prynieho riadu, kaž na przykład klosztorskie wody, je zamówity kraj Zakska, konkretnie krajny zariad za rzeczne zawiery LTV. Łodzizna druhého riadu je na przykład Zadkula, a tutem pádže dobi so gmina o čistotu rzeczki starać.
2: Musimy dali nastajeć jeden plan, od jedno fachowa biura za ladanie tych łodzizny, tun rozriaduje im tutaj łotryski tych ryków, a tam charakteryzuje, jak oni są, jakim stałe, a co ma co tam czynić.
1: Praje wiesnianosta gminy Kruszczycy Marko Kliman. Wiacore aspekty mają so przy ladaniu rzecznictwo łopkieć bołacz.
2: Te łodzizny dobia wiezo tun wodu łotwiec szmuc, to jest ważne. Te łodzizny nie smieja pak też na ekologiska zawiera bądź żywocham, kiedy się po tych łodziznach puczywać. Przy zadku, gdyż mu tu jako przykład zamo, na przykład myślu na te łotryski wokoło rodziszcza w Kopszine, tam mu zcyła niczo nie czynimo ze z tej łodzizny, tylko się na łodzizna, kiedy się w ekologice jara dobrym stałe, to są sama stara. Wełcy ja to wiezo inak. Konkretne mu w Kruszczycach znamienia dojce w oblik do trawu posyczemo. Ladamo, że jest ta łodzizna czysta, kaj się so prede czyniła, te nieprawidłone, permanentne wubakrowane, to so dzieńca też jak nie czyni.
1: Wo rzedzeniu albo czyszczeniu rzeczniszczu po takim zcyła rzeczeć nie możesz. To mini też krajny zariad za rzeczne zawiery na napraszowanie. Po takim jedno je kosu do ruki a cak, cak, szop rzecz, albo bago a rzeczku wubakrować, nie? Tak jedno je to nie, rieka z LTV. Citat.
3: Optika nera je przy opospodareniu rzeczniszczu żadną wulku rolu. Funkcjonalita a zo przy wulkej wodzie, szo spuszczom nie odbieży, stej tej na prynym miestnie.
1: A to są na przykład z ubagrowaniem rzeczniszcza z gierie zubi. Tym bardziej je mienie po takim drudy wiace.
2: Gdyż nidzie hałze leża albo sztumu wiarbine paneja do rzeczniszcza, on mu te wiezo te odstronimo, tak niekak te dzieła upada.
1: Za wiecze rzecznicza upada to podobnie, wiezo we obszerniejszej formie. Za klusztorsku wodu zestaja LTV kóżde lito nowy łopospodarenski plan, nim łopkieć buja na przykład też szonowanski czas rybu a czas lenienia ptaczku.
0: Po takim troszczu aspektu, na kotrzysz ma so przy rzedzeniu, albo lip prajne przy wopospodareniu rzecznictwu dziwacz. Felix Cusz jest so z tutaj tematyku rozestaju a zwiesnanostu gminy Kruszczycy z Markom Klimanom poreczał. A z tym je biedę na sedem, słyszymy netko skupinu Troja Zink z Nasza Jenoc, a potem lubię dzieci jeszcze wynarzędzie, a to wiezo z mustwom SJ Kopaczki.

Za nekak po hodziny słyszymy tu zase Jana Rehoria z sportowymi wózledkami tutaj końca tydzienia. A to poczęło jest wiedza na wóżyjski sport, a tu już poladno z wami nie tylko jeszcze raz dodrzeżdżan. Ladamy mianowicie na niemsku ligu American Footballa. Tam mianowicie The Monarchs z Dreżdżan runie tabulku nawieduje, tabulku Severs, tu tam na prynym miestnie w tabulce skupiny z Juha, tam stoi na prynym miestnie Schwäbisch Hall Unicorns, też oni są do tej wszystkie partie dobyli, a też Dreżdżan z Monarchs są wczoraj jeszcze raz dobyli, a to przeczyło mnóstwo z Ravensburga, tak upada po takim za litoszu sezonu. Schowiec hat Sterie za American Football Team z Dreżdżan.

0: A wulke bohatst twoje wieso tisch, tisch slaklinča, ranova auče, vevožu, abo kuchni serbske titule, na tute, smeče so džens rano išče veselič.
1: Wiele z nas są niemożne.
0: Józef Prezent spiła.
1: Iść na spoczat u doły jizby.
2: Ja wiem, co sy, co ja radownie.
0: Mendy Dorin Donikec spiewa Twój czas je mimo. A do virtuelnej reality podamy się z Weroniką Kalinuczczyny. Sydom Menczynu, posyd mi się, tole by nasz huczpny plan. Gott, Rösch, was, hatsch, du hast mich.

0: Zatkula.
1: Zatkula. Na
2: Wutoru jedna klauzura, po podniu koroa proba, wiecho zaso trening. A przychodny dzień czekaj w szuli zaso test a przednosk. Sztu z nas tutu sytuacju nie znaje. Wszystko so kopi. Ani masz chwilę raz tak prawie odpocznąć, bez toho zapada so 4 tydzine do luksusowo all-inclusive hotela. Jak stres docela nastała, a jakie są strategie k odpobaraniu stresa, z tym zabieramy so w naszym przychodnym wysłaniu Zatkule. Tuż nie zabudźcie radio zapiknąć.
0: Zatkula.
1: Zatkula.
3: Nic savage.
4: Jen savage.
5: Ja ganiał.

0: Dziś tam rieczka pluskoce przez te hona domone. Rika z natym ludowym spiewie. A haj, to je nakoście pat. Niszto riana, tyś w sobie zmierowacy, gdyż na mostrzyku stejś, a na wodu ladasz. Z bytu wodu pak z cywa wuladać mu, za to drobie rieczniszczo tyś w odpowiednie czysty być. Zajewie so, ladajo na to, pohożki gmińskich radach so, przeco zaso stała. Tola, sztu je poprom zamówite za ladanie rieczniszczu, a na co drobisz przy tym dziwacz? Felix Cysz je so z tutej tematyku zabierał, a pytnu, zo wiat za tym ci hacz si myslisz.
1: Gdyż rieczimy o czyszczeniu albo riedzeniu rieczniszczu, jest czyjowace rozeznawanie ważne. Zakskie mamy łodzizny prynieho a druhého riadu. Za opospodarenie większych łodzizną prynieho riadu, kaž na przykład klosztorskie wody, je zamówity kraj Zakska, konkretnie krajny zariad za rieczne zawiery LTV. Łodzizna druhého riadu je na przykład Zadkula, a tutym padzie dobi so gmina o czystotu rieczki starać.
2: Musimy dali nastawić jeden plan w jedno fachowe biuro za ladanie tych łodzizny. Tu rozwiaduje im tutaj łotryski tych ryków, a tam charakteryzuje, jak oni są, jakim stałe, a co ma co tam czynić.
1: Praje wiesnianosta gminy Kruszczycy Marko Kliman. Wiacore aspekty mają się przy ladaniu rzeczniszczo łopkieć bołać.
2: Te łodzizny dobia wiezo tu wodu łotwiesz szmuc, to jest ważne. Te łodzizny nie smieja pak też na ekologiska zawiera być, żywocham, kiedy się po tych łodziznach puczywać. Przy zadku, gdyż mu tu jako przykład zamo, na przykład myślu na te łotryski wokoło rodziszcza w Kopsinie, tam mu zcyła niczo nie czynimo ze z tej łodzizny, tylko się na łodzizna, kiedy się w ekologice jara dobrym stałe, to są sama stara. W Austrii jest to wiezo inak. Konkretnie mu w Kruszczycach z najmniejsza dwójce w oblik do trawu posyczemy. Ladamy, że jest ta łodzizna czysta, kiedy się przede czyniło, te nieprawidłowne, permanentne wubakrowane, to co dzieńca też jak nie czyni.
1: O rzedzeniu albo czyszczeniu rzeczniszczu po takim zcyła rzeczeć nie możesz. To mini też krajny zariad za rzeczne zawiery na napraszowanie. Po takim jedno je kosu do ruki a cak, cak, szop rzecz, albo bago a rzeczku wubakrować, nie? Tak jedno je to nie, rieka z LTV. Citat.
3: Optika nera je przy opospodareniu rieczniszczu żadną wulku rulu. Funkcjonalita a zo przy wulke wodzie, szo z puszczą nie odbieży, stej tej na prynym miestnie.
1: A to są na przykład z ubagrowaniem rieczniszcza z kierie zubi. Tym bardziej je mienie po takim drudy wiace.
2: Gdyż nidzie hałze leża albo sztumu wiarbine paneja do rieczniszcza, bo mu te wyzoty odstronimo, tak niekak te dzieła upada.
1: Za wiecze rieczniszcza upada to podobnie, wiezo we w obszerniejszej formie. Za klosztorsku wodu zestaja LTV każde lito nowy łopospodarenski plan, nim łopkieć buja na przykład też szonowanski czas rybu a czas lenienia ptaczku.
0: Po takim tużto aspektu, na kotruż ma so przy rzedzeniu, albo lepe prajne w opospodareniu rieczniszczu dziwać. Felix Cysz jest so z tutej tematyku rozestaju, a zwiesnanostu gminy Kruszczycy z Markom Klimanom poryczał.

A my przyniesiemy wam dżęca serbsku huczbu do rania. Menujcie tute titule. Słyszymy śpiewaku Sofiu. Rańczy postru ma za nas też Isztwan Kobyla. To je nam się znatowóz Krzysztofa Mikoszka. Wszystkie tute tytule po takim słyszycie hacz do dziewięćdziesięć, a nie tylko syda ta tuczna kubasa na pomasku dżęca rano. Dajcie się lubić, a dajcie się swodzić dżęca.

0: No, das ist durch kleinste Balance, wo bili potom liberats, liberatsa nic za vodžit, wo se dne čevak sa menujte, tak nešto je stane.
1: Policia SG.
2: Na A4, na Wysokości Wachau jest o sobotu wieczor niezbo, że z ciemi autami stało 9-30-letny biena lewieczary po puczu, a przewidzia po wszym zdaczu tam na auto, kiż runie jedne na prawieczary jeduca auto przeszczane. 9-30-letny spyta są naprawo winycz, a prasny do tego ciecego auta, potom zrazy wun do betonowej szkitnej mury, a so przy tym lochce zrani, wszyscy auta nie może potom iż dalej jeć cukona szkoda 3,5 tysiąca euro. K tomu przyjdzie zo zwiestrzyśu pola zawinuaria niezboża wojn za alkoholom, podla co też wopodstatni ze 1,16 promilemi alkohola intus. Budyśnie na drewnianych wikach je 19-letny sobotu wieczor ludziom wódcy rozu pasanča zwonišu na to policiju. Młody muż chcyše kontroli so piši wuvinič, to so ne poradzi. To runia na makachu zastojnicy krótko potem podla w parku machetu, kiž by młodostny tam čisnil. Přečivo muži hnedko přepytuja. A noce na sobotu lepostrofie su e-bike pokradnili hodnoče 6,600 euro, kole sobie ze stabilnym zamkom szkitane policja netko sledzi.

0: Czesać mięczyno, do napodziewieczych je, a tu się nie tylko czas gratulować.
1: Przyjemy z Bożą.
0: Wutrone zboże przecza k kulowatym 90. narodninam strzelamy po żumach serbskiego rozwosa Alojsy Lanzy. Krótu strołotu, boże żonowanie a dalej. Lubych w opytuariu staroni, przyjaty już po żumach serbskiego rozwosa manżelska Annelis, dzieci Gabriela, Tomasz, Katrin a Margit z manżelskimi gejstisz 10 nuczko a 12 pranuczko. Ale nic jenoś lubi swojtni cieća gratulować, ale tyś wiezo towarstwo, spiewario. Woni pisaja, dżęca sveči kulowski staroni sjatoho Adalberta, veleletne przedseda a čestne čvon serbskeho muskeho koradelane, ale slanga svoje dživeče sate narodnine. Vele zboža, stroho tu a mnoho rjanich hođin gru svojby svojich lubich a pšečelu, přijajemu šice čvonojo muskeho koradelane. Zdobom pak je to tyž z Jackom zjazane. Tule ste ja to cu przeczytać. Dziakujemy so tebi, luba Alojso, za wielolitne spore dzieło, kotrež se na dobro serbskich towarstwu delanach wukonjał. Przedevšim za nasz spilny cuk. 45 let se był předseda našeho kora a viacač pole džesatka se v kurje sobu organizatoriske naležnosće wukonjał. Organizował je wustupy w tu a w kraju, svedženje a je stajne tež nowych członów spiewariu wabiu. Dziakona jeho proce je so muski kor przed nešto letami tež womłodził. Bez tebie nie by muski kor delany to był, što iż dženca je tu lesti. Muski kor delany přije tu iż čestnemu członi rjane svedžen kulowie w kru svojby a přečelo. Alles lange, switchy Jensa, GVJ Sate, Narodnine.

0: Oder was nennt am Lebschir du je Benno?
1: Janis dachte mir, was für euch Idee aus der Training, mis Wiedschan nicht schon je powieder. Schoß essert Kopaczki nastupa, niecha ze mną hina kłopka dzieć. Hat ze zbytko mustwa.
0: Myślę się, że jest to dobra wiedz. Jedziere za atmosferę we mustwie. Ty ślimasz na nią wosobitą pozycję.
1: Hajtea, a za niego jest to tak też luchszo. Z tym mam mniej dyskusji. Chcemy szak szicerać. A się tutaj nasze przecia, to by u nikach ubalansować. Tak je mi rozkład.
2: Hej, dzieci! Byście dobyli biacz, a wasze myszki boczoplicz, nic wasze jazyki!
0: Sme em cipli. Što se si dženca za trening vumyslil, ujo Achimo?
3: Aha, to vidíče jo před sobou.
0: To vupala kešt nikaj ke staré myši.
3: To na tom záleží, zo to staré myši sú. Myši, kotrež sem ze svomu pieniu.
1: Začo, baba?
3: Stupče so tola raz z jednej nohu na tajký mych.
0: To nínže tak derie. Neste ju kruče. Moja noha šun čas kaba.
3: Vo to dže. Dženca zvučujeme balanzovanie.
0: A za to vúživame staré myši ze svomu? Vopravde?
3: Spýtaj tola raz na tajky myše z jednej nohu runovahu džeržeč.
1: To je šun pravo vúžadanie.
0: Vopravde. To je češa hací myslach.
3: A to je hakle prvný test. Popravne zvučovania netko pšindu. Přitom, že přeco o to, zo spytače nohu namieše stejo, stabilizovač. Šo jedne z kotrije pozícii na nun stupiče. S tým vašu muskulatúru a vaše začuče za runovahu trenuječe.
0: A vrie nám to požišo pomha, toke sme potom v dvubojach stabilnejší.
3: Aj, celé pravje. A nic je nojš ve dvubojach, ale veľších situáciách.
0: Ach, tute myši maja balansu mate byč. Prajte tola nödom. Zum Teike, že nou husta v internetče vidžova.
3: Haj, ja tež. Ale noch cuch nödom mate za cuve mústvo kupič. Dürbju šak Teike vúdavky s vašimi čvonskými přinožkami vúrunač. Toastvoa kasa je za mne tež kus kajš balansova mata. A to je potom derie, když se z kreativitu pomačvieš. Nietko pa konce zbiesadu, vaše jazyky viace žaden trénink netrebaja.

0: 6 menšinou do Čovečichie.
1: Nábožné slovo.
0: Mačenca nebelčanka Judit Smolina.
2: Prozine sú nimo, ličo so pomalo s nami rožonuje a s tým tiež čas ličného dôla. Mejach začišť, zo bychu si lica vo sebe veľa z našho svojmno a prečesko krua do horu dojeli. Pučovač, v přírodže byč, se to ľubič dať. Što vy za čas takého pučovania činiče? Na šulskim vuleče poda so radona tiež na pučovanie. Většina dzieci so do vôbokie rozmowy poda, druzy nešto spievachu abo so přes žorty smiachu. Dvajo pak kročeštaj zromanie a so rúžu cmoleštaj. Šta dobimo hevak činič, tak čas najmenša zmysla po ne vúžijemoj, vonaj reknoštaj. Wow, si myslach, to nesmi ešte na pučovanskim dňu ze šulu doživiva. Hulcaj so samozrozumlive vše stučky rúžu cmoleštaj. Dopom nich so na to, dusim so ja prenie kruč sama z przeczego rożuc modliwa. Widziu to hisze przed oczomaj, kak smój na swytłym zatkaniu modziny w Kölne na wujku wuku bieżałaj, a so przy tym modliwaj. Tyż młodostni, kiś putniku ja do grupki, albo so na mladi festiwalu w Medjugorje wopczyla, szudzie je rożuc ważny przewod. Rożuc pak nie nam jenoż przewod przy putnikowaniu a puczowaniu, ale w osobie we szynym dniu. Przy staroszczach, przy wieselu, a też w swobodnym czasu.
0: Praj na doku a zamowitości niebielczanskiej wosady Judit Smolina.

0: nie przepomagasz nic.
1: Ved Vichego startujo nowe rečne kurs pla sasko rečnego programa za dorosčonych pla zorjo. A my some vežeš, jo, kak bužo nowe letnik zorjo. A za to som nento telefoniski zvizana z Pečom Čeržinskim, ven jo rečne trena pla zorjo. Dobre žen.
2: Dobre žen.
1: Jo, ja se nažijam, až jo južo šikno pucovane v recnem gnezdče, kak viele novih zorjako nento vecaku jošo viče.
2: No jo to rovno žinca, budžeme se išči zmakaš a budžeme išči pucovaš, ale južo pši samem šikno, tak pucovane o. Bužo letosa, ten čtvrtý letnik, to bužo ta nejmenša kupka, ako sme mieli do tých miest, to bužo Jano Živiš zoriakov.
1: A viele vetných přižo z Vúžice?
2: Jo, to je obšiecej dobre pšašanie. To je všetko obšiecej tak direktne groniš, dlatokáž všaké ľužie přijdu, no jo, napríklad z Barlinia, ale veni majú nekaké, groním raz, daloké krienie ve Vúžice. Ale ja by gronil nekak 5 vedných jo ved Vúžice zavíšte.
1: A majú veni také južo predznáša ve Sáske riece?
2: Nic tak wielkim lietosa. No jo, my mamy takie ludzi wet DSG-a, a tam w Nisewie maju. Będziemy mieć takie jednego ludzia z Ukrainy, a ten ma zase prydyk z nasia drugiej słoweńskiej riecy, jo, ukraińskiej riecy. Niech ma takie prydyk z nasia polskiej riecy. Also dają tam ludzie, ako już o takie pićku są unuli. Ja som zmakał szakę zoriaki, nie to w Lesiu, a Veni sú už opilne niekedare uknuli, ale nebe ja gronil až také veľkým veľké, ako jo bolo napríklad v druhém letniku.
1: Ok. My co my popšajem všetko, viežeš v tých Novacku. Kak jo se starstvom? Projekt Zorja jo raz myslené bol za modých dorostčonych, kenž mogu pan eventuálne tu sásku rec, hršči na svojich žiši dále dávaš. Kak leto sa ugledá?
2: Azo to starstvo je to v 18 až do 4 a 50. Ten všerezky jo nekak srejšči žašťa, ja by gronil.
1: A dajo zajemné pôvania, ak te ľuže sú južo mieli?
2: Jo, tam na každý part sú veľkým šakor, aké te pôvania. My máme čoch ľuží ve cerských institúciou, a zo te sú južo zviezané sebe s cerským svietom, a pen máme také ľuží, ako sú zase nekak sa veľký interesirujú za rieci, alebo sú živali ako muzikárie, alebo máme jednu žurnalistku, kaž by sem gud dopomneš, jo.
1: To sme už veľký náske na nich. Nie to by mi zajímavo, z čo v rečnom programe nieco zmenili, bužo tá úcpa, tá samsná ako do toho?
2: Zvečego nic sme nic přemienili, a bužo tá úcpa, tá samská ako v tých priedných čoch letníkoch, ale ako sa vieme, každé lieto niekak optymalizirujemy gronim raz tu uczbu, niekak opytajemy ju lepszu getołaś, a za to sme mieli nie to te 2 miesiąca. Myśmy se takie więcej razów zmakali na zachopinku Julia, a nie to końc augusta we timie, a pićku we tego pojedali, co joderie, a co nic, a co możemy pelieczyć. Ta uczba nie se przemieniła tak wielgin, ale my se takie we to dalej kubłamy we tych metodach. A ja som nie to kiedy z Julia také był zase w Agen we francuskiej. To jest wiece konferencja, tam dają wiele przednoską, ale zajcza przecej każdy wed nas uknio jedną riec z tymi metodami, jedną riec, jak nie znają. A ja som na przykład uknął jeden tydzień mandarin riec, tu chinezisku riec, w tych metodach, a to jo derie było, dlatego że ja som se mygał za coś, jak jo to uknął jedną riec, a jo cało inaksza w tych riecach, jako ja już o znaju, a tak se jo wiecznie w naszych zoriakach, jo, dla serska riec joga wielgin inaksza jako ta nimska, a dlatego to jo za mnie wielgin derie było zase iści raz, jako ten uknik byś, a takie nowe metody, a pićku, aż ja budu nie to więcej wiesty w tych metodach. Ale z wietrzego ten princip, a te nasze nazgnienia, te wystanu, jo, tak jako su byli.
1: Okej, okay. Dajo konkretnie nieco, co bużo se zmienisz, nie to w ucpie?
2: Konkretnie ja by gronił we uczbie znać nic. Mamy znać lepszą organizację.
1: A ta uczba, ta jo związana se wie ze sceptajami. Dajo zmienę w teamie.
2: Jo, dajo zmienę w teamie. Charlotte Kuszczyc, Jonien to teke planas w etimie, a my se wielkim jaselimy, a wena Jonien to projektowe wiednictwo, a managerka, a teke buzio wiecna trenarka planas, jo to jo wielkim derje za nasz team.
1: Pen hyšči za narskih přísluchariju, kotarim što ne dosega jano v radiju v Zorjaku svišaš. Ga jo přiduca gožba tých nových Zorjaku zeznaš?
2: Jo, ta gožba budu dvě, tam bužo svižin piacov v Dešne, 19. september, a teke getujeme sobu, my o náš dver, zaživic dver Dešne, a te Zorjaki o budu tyka. A pen net tu sobie tu jeden tydzień peździej, 6 a 2 ziasty tam jo ten zupa kokot w Berkowach, a tam my takie buziomy, my zoriaki, a nasz projekt buziomy pićku prietk stajeć, tam buziomy nizi stojaś.
1: No, pen, życzymy za wicze za ten start nowego szulskiego lieta, gronim raz za Zorjaku, życzymy wiele wiasela uspiecha. Dziękujem se za to rozkrono.
2: Ja se takie tak, dziękuję, jo, uczobny dziek.
1: Pitch Jarzynski, to był rzecny trener dla projekta Zoria. Wet Wiczego startuje tam zase ta serska ucpa.

0: jeździ, a pisze ją, ją było dość. Ale co by było serskie zmakanie bez serskiego śpiewa? A przy tym są byli szykne takie kradu, kreatywne. Domowińska kubka Josy już tylko do tego zmakała na śpiewanie.
1: Skromatne śpiewanie żądali w naszej domowińskiej kubce, a tak w przygotowaniu na jubileje Dolnosławskiego gimnazjum przyjdące leto.
0: Weto se stara Waltraud Stoltowa, niegajszna muzykowa ceptarka na gimnazjumie, a 45 lat członk domowiny. A na to są szykne takie narskie cakali. Pietk su uvitali na dverje spivarja Jakuba Čornaka.
1: Se vjegin vjaselime, až mame Jogo Žincahu na našem dvorovem svijeđenju.
2: Ja so nađijam zovu vjeselo na tumače. Utrobni džak.
3: Moja utroba boli te vjedla
0: Spiewanie jo przybytnych kradu gnuło. Martina Golaszojc a Angela Szurmanowasty rozpalony.
4: Ten program od Jakuba Čornaka to jo mnie wegin co spodobało. Te spiewy są wegin zajemne, wesepne te teksty, also to jo była gerne wegin redne dożywienie.
5: Mi się to wegin spodobało. Moja żółka jo mi już wiele ulicowała, to jo była na Vita Festiwalu, a nie to som jo go skońcnie raz widziała, słyszała, a to są pewnie emocjonalne spiewy, coż on spiewa, a ta muzyka se mi spodobała.
0: A tylko ze śpiewarium są przybytne zaniaśli zgromadnie znaty u nas śpiew. Pićku przybasniony.
6: Łużyca, ta muszę zastawić. Łużyca, łużyca, ta muszę.
0: Jakub Čornak śpiewa tylko dolnoserski.
2: Ja so pracuję, so ja w przychodu, gdyż ja w koczybusu, albo w denno w Łużyce raju, so ja pan też dolnoserbsy śpiewam.
0: Dwerowy świeżynio se derie raził, a serska zgromadność jo młogiego ukrzusiła. Obtwarziju Angela Szurmanowa a Piet Szurman, Madlena Norbergowa a Ingrid Husztetowa.
7: Takie zmakanie ze sabami albo przyjaźnami sabu w saskim domie na dworze, to ja przecież wiegę zajemno, a ja może zase zmakać luży, kiedy dwójka nie są wyżywa.
8: Ja se wie rozgrono, ja takie to ważne, nicka, to ja zmakanie naszej kubki, a to ja redne, aż mamy takie zmakania. Ten dwór se dery gęży za to.
4: Ja mam to przecież za wiegin ważne, a mnie se spodoba ta atmosfera, wo takie na dworze serskiego doma. A ja se jaseljom, aż su tak wiele luże przyszli. Ja te skromane spiewanie mam ja przecież jako nieco wesepnego serskiego.
9: Wiegin redna wiec, aż my se smakajom jako domowinska kubka raz ob leto, dokoloż dwu lety wiecie nie klapują, ale ho, przyszło dzisiejsza luży, a skromane na spiewanie, na rozkrana, a to jest wiegin redna atmosfera.
10: Zgromadnie spiwasz, co rozgraniasz a umienasz. Za to jo była gośba Pietk na dworze serskiego domu. Maria Elikowska-Winklerowa jo powiedziała o zaredowaniu.

kupka kupa zuku ma južo końc żywa, a joho swiesiwa w jadnej roce hanku. Ja poglednjom jeszcze na wiczejszy program. Grigor Klim przygotuje kulturny magazin. Tam obsnuchlimy aktualne udasze magazina Roslat, a przygorzbie wiesnego jubileja w Smogorjoje, ten końc tydzienia, zabieramy się ze znatym kulturnym akterom z TS. Ja powiedam, wod Smogorjeskiego muskecego kora se wie. Jedane muskece głosy słyszysz o po takim wicze w naszym programie. Za żyńca pak, ja se nie pewnie rozszoknują. Ja som Diana Szycowa. Miejsza se derje.

Dobrý den, wo ja Diana Schietzo ab schi Mikrofon hier. Lube pschi Svuchakia, ja, pschi Svucharje, witam was pschi serskem Programm hier. Aktuelle Magazin, se sledojutze mit Themami Mame Savas. My gledamy lec w deśnie na Zażewic dworje przygotowane są na nowy letnik Zoriako na dorostczonych, a ksieje tam intensywnie sersku rec uknusz. Wicze startuje tam ten nowy letnik. W serskim domie su pietk swieszyli choszebuske domowinarie dworowe swieżyn, a Maria Elikowska-Winklerowa jo z mikrofonom tam była, a jo se za nas obgoniła. Aktualne powieści mamy we programie, a terminy za ten tydzień. A wesebnie nas pomniesz, co teke naszą muzyku tydzienia. Tu pastujemy ten tydzień wesebnie indigenym, żeńskim ażurczam, a my rozkładujemy teke co godla. Ale niepewie są zase nasze najmocze przysłucharie na ryże. Rytnie aż z czopodla. A hub si jo ist die Kuss Musiki, Istvan Kobiela, startet ja aus Nami Dottigenia.

0: najljepša pomagaš niste.
1: Ved Vičego startujo nowy rzecny kurs pla sasko-rzecnego programa za dorostczonych, pla zorjo. A my co my wiedzisz, jo, kak bużo nowy letnik zorjo. A za to są nieto telefoniski związana ze Spieczom Czerzyńskim, wenio rzecny trener pla zorjo. Dobry dzień.
2: Dobry dzień.
1: Jo, ja se nażę. Ja masz jo już szykno pucowane w rzecznym gnieździe. Jak wiele nowych zorjaków nie to wecaku jošo wicze?
2: No jo to równo zinca. Budziemy se iści zmakać, a budziemy iści pucować, ale już o psi samym szykno, tak pucowane o. Buzio lietosa, ten czwarty lietnik, to buzio ta najmniejsza kubka, jakośmy mieli do tych miast, to buzio Jano Ziewieś z Orjaką.
1: A wiele wetnich przyjrzał z Łużycy?
2: To jo przecej dobre przeszanie. To jo ścieżko przecej tak direktnie gronić, dlatego że szakę ludzie przyjdą, no jo na przykład z Barlinia, ale we nie mają niekak gronim raz dalokie kerienie we Łużycy. Ale ja by gronił niekak pieś wetnich jo we Łużycy zawieście.
1: A mają we nie takie już przed z nasza wysarskie riece?
2: Nic tak wielgin lietosa. No jo, my mamy takie ludzi wet DSG-a, a tam w Nisewie maju. Budziemy mieć takie jednego ludzia z Ukrainy, a ten ma zase prydk z nasia drugiej słowiańskiej riecy, jo, ukraińskiej riecy. Niech ma takie prydk z nasia pelskiej riecy. Also, dają tam ludzie, ako już o takie pićku su upnuli. Ja som zmakał szakę zoriaki, nie to w Lesiu, a Wenisu już opilnie niekietarę uknuli, ale nie by ja gronił aż takie wielgin wielkie, jako jo było na przykład w drugim letniku.
1: Okej. Okay. My co my poprzem szykno wierzysz w tych Nowacku, jak jo ze starstwom? Projekt Zorja jo raz myślony był za młodych dorostczonych, kęcz mogu pan ewentualnie tu sasku rzec, hyści na swoich dzisi dalej dawasz. Jak leto se ugleda?
2: Azo to starstwo nie to we 18 aż do 4 a 50. Ten przerezg jo niekak srejści zaścia, ja by gronił.
1: A dajo zajemne połowania, jak te ludzie są już mieli?
2: Jo, tam na każdy parcu wielgin szakorakę te połowania. Bo my mamy cioch ludzi wecerskich instytucjów, a za te są już zwiedzane sobie ze serskim świetom, a pyn mamy takie ludzi, jako są zase niekak se wielgi interesują za riecy, albo su zioali jako muzykarie, albo mamy jedną żurnalistkę, każ se mógł dopomnieć. Jo.
1: To sme już wielgi naske na nich. Nie to by mnie zajmowało, z co w rzecznym programie nieco zmienili, bużo ta ucpa, ta samsna ako do tego?
2: Zwyczego nicmy nic przemienili, a bużo ta ucpa, ta samska ako w tych priednych cioch letnikoch, ale jak se wiemy, każde lieto niekak optymalizujemy gronim raz tu ucbu, niekak opytajemy ju lepszu getołaś, a za to sme mieli nie to te 2 miesiące. Myśmy se takie więcej razów zmakali na zachopieńku Julia, a nie to końc augusta we timie, a pićku we tego pojedali, co joderie, a co nic, a co możemy pylić. Ta ucba nie se przemieniła tak wielgin, ale my se takie we to dalej kubłamy we tych metodach. A ja som nie to kiedy Julia takie był zase w Agen we francuskiej. To jest konferencja, tam dają wiele przednoską, ale zajtra przecej każdy wed nas uknio jedną riec z tymi metodami, jedną riec jak nie znają. A ja som na przykład uknął jeden tydzień mandarin riec, tu chinezisku riec, w tych metodach, a to jo derie było, dlatego że ja som se mygał za coś, jak jo to uknuć jedną riec, jak jo cało inaksza w tych riecach, jako ja już oznaju, a tak se zio wiecznie w naszych zoriaków, jo, dla serska riec joga wielgin inaksza jako ta nimska, a dlatego to jo za mnie wielgin derie było zase iści raz jako ten uknik byś, a takie nowe metody apićku, aż ja budu nie to więcej wiesty w tych metodach. Ale z wietrzego ten princip, a te nasze nazgnienia, te wystanu, jo, tak jako su byli.
1: Okej, okay. Dajo konkretnie nieco, co burzo se zmienisz, nie to w ucpie?
2: Konkretnie ja by gronił we ucbie znać nic. Mamy znać lepszą organizację.
1: A ta ucba, ta jo związana se wie ze sceptajami. Dajo zmienę w teamie.
2: Jo, dajo zmienę w teamie. Charlotte Kuszczyc, Jonien to teke planas ve timie, a my sa vidím jaselíme, a vena Jonien to projektové viednictvo a manažerka, a teke bužo viecná trenárka planas, jo, to jo vidím der je za náš tým.
1: Pen hüschti za nanskich psisluchario, kotarim sto ne dosega janov radio vet Zorjako svischas. Ga jo psiduca gospa tuch novych Zorjako seznas.
2: Jo, ta gespa budu dvie, tam bužo svižin piacov. Vedešne, 19. september, a teke getujome sobu, my vou náš dver, zaživic dver dešne, a te Zorjaki o budu teke. A pen net tu sobie tu jeden tydzień peździej, 6 a 2 ziasty tam jo ten zupa kokot Berkowach, a tam my takie buziomy, my Zorjaki, a nasz projekt buziomy pićku prietk stajeć, tam buziomy nizi stojaś.
1: No, pen, życzymy za wicze, za ten start nowego szulskiego lieta, gronim raz za Zorjaku, życzymy wiele wiasela uspiecha. Dziękujem se za to rozkrono.
2: Ja se takie tak, dziękuję, jo, uczobny dziek.
1: Pit Szerzynski, to był rzecny trener dla projekta Zorja. Wet Wiczego startuje tam zase ta serska ucpa.

0: jeździ, a pisie ju było dość. Ale co by było serskie zmakanie bez serskiego spiwa? A psitom są byli szykne takie kradu, kreatywne. Domowińska kupka Josy już tylko do tego zmakała na spiwanie.
1: Skromatne spiwanie żądali w naszej domowińskiej kupce, a tak w przygotowaniu na jubileje Dolnosławskiego gimnazjum przyjdące leto.
0: Weto se stara Waltraud Stoltowa, niegajszna muzykowa ceptarka na gimnazjumie, a 45 lat członk domowiny. A na to są szykne takie narskie cakali. Pietk su uvitali na dverje spivarja Jakuba Čornaka.
1: Se vjegin veselime, až mame Jogo Žincahu na našem dvorovem sviđenju.
2: Ja so nađijam zovu veselo na tumače. Utromni džak. Moja

W tom tydzieniu stoi nasza muzyka tydzienia we znamieniu prednego miazy narodnego dnia indigenych żeńskich a żoczu świata. O tom smy runo już powiedali. Żeńca grają nieco wet zamiskie muzykarki a aktivistki Mari Boyn z Norwegskie. Wena jo znata zastupowarka zamiskie kultury, weto nie spiwa jojk, kęcz jo tradicjonelne zamiskie spiwanie. Wena pak używa zamisku rec we swojej muzyce, a swoją pozycję używa, aby zas a zas we zjawności ulicowała w tnuze, kotaruż kolonizacja, nanuskane chrystianizirowanie a znicenie zamiskie kultury su przyniasli. Wesebnie pokażą na to, jak zami su zgubili swoją spiritualność przez zakaz tradycjonalnego świętego bubana Guavti. Wenn, tak jo se priatkowała, lec dotki, dejbysz instrument diasa. Ten instrument, co Mari Boyn zasi rehabilitirowasz przez svojo živo. Słyszymy spiju skońcnie licha.

Maribor z Nowickie jest to słyszeli w saskim programie. A nint mam hyszy tip za waszą terminową pracę. W smakaniszczu Ek 51 na dworniszczowej drodze jaden a pisz zaset hove chosze busu bużo Ingrid Groszczyna ten stwerk 3. septembra wytworisz swoją usta jensu z titulom Ein- und Ausblicke. Umio zucka sama groni, aż bużo to neskere jest liet na usta jensa. Kreslenia, akwarele a olejowe molbe suwiżesz aż do 14. oktobra na wernisaże lasujo Ingrid Groszczyna stwerk sega 60 wiatsor ze swoich prozatekstu. Regularne wytworjenske casse Ek 51 njama, gośba za ogled jo pszi a do zaredowanjohu.

0: Pola naju vjači so dženca šitko dokoa voko štresa. Kuži z nas jun začuva.
1: A to v najšelakorišich vobvukach. V šuli, v važnych rozmovach, duš za sojunu 10 menšinu přepože na termín přijedeš a si potom svar dostaneš. Cele jednore všude.
0: Haj, a dokaž nie Marta žana studovaná psychologoka a ja žaden stresový terapeut, smoj sa Marta a ja z pravej fachovču vo stresu rozmovjavoj. Mienujce z Francisku Simankoje.
1: Vona byli v smečkecach a je studovaná psychologoka. Dukvidu džuva vona v Institute za psychoterapiju v Drežanach.
0: V rozmove z nej je naju vizotej zajímavo, kak docela na ideu pšinže so z psychoterapeutku stač.
2: Moja mače mi jako džičo přeco do smečkec, do doma za sprašených sobusava, a tam zu vizotej štejke psychiatriske bade, a to mi jako džičo zno zajímavo, a tež tun vopkat nejo češko pano, a nikak také to šišvo, hej.
1: So bychme wiedzieli, što stres docua je, Franziska nam to netko najprve raz rozkwadze.
2: Przyczyny za stres może tak rec wszystko to być, to jest nasze ciało w niekajkom smiry wużada. A to jest po prostu za to zajmało, so ta definicja za stres ryka, że to nie jest nic negatywne, albo że to nie jest ryzy negatywne. To może tak rec pozytywne, ale też negatywne być.
0: Hej, wiatr o pozitivnych a negativnych šťach stresa zoniče od Franciski Božišo v našim vysvaniu.
1: Po pšišenej hučbe, že netko najprv raz z časovým plánovaniom za studi psychologie na univerzite a s prašenjom, kak so popravom z pravej stresovej expertku staneš dále.

0: Marta, wiesz ty poprawom, jak stres nastanie? To ryka, co sobie naszym ciele poprawom stanie?
1: Francja, czy cele sprawne prawie nie?
0: Ja to też nie, ale psychologka Franciszka Szymankowa to raz w fachowej rzeczy rozkładzie.
2: Also Stress wubuji w naszych morzach, jen signal, ich hol na nasze jirchenki buswane, hat tam so wiste hormone wusebaja, to su, najzatische su adrenalin, noradrenalin, ha cortisol. De seimauer jo, so pola krutkodobno stressa, hot we tun adrenalin, aber tun noradrenalin. Wusebane hat tun jo poprom jara wujit ne, tun chini, so nasche chivo, hot we ses zille wille energie usastarane. Tak, so możemy mu spieszne reagować.
1: Tola Franco, ty da jetzt so hast du tym stresom zapoczął.
0: Hej, to je mi Franciszka też jeszcze przeradziła.
2: A poprom szinży to z naszej ewolucji. Poprom smo mu dobyli, also mu człowieki smo dobyli kicy reagować moc, a ty nasze predunice, no. Gdyż one na przykład jeno, ja uprejnę dzieje swino widzę, albo nieco straszne, że oni einfach cyle kicy może back checknąć, albo że może oni kicy wojować. To a jo, to poprom miarę użytne, że nasze ciło stres znaje, a tu te hormony wusypa.
1: Franco, ja ci cyle sprawne prawo, to si nie wymyśliła.
0: Hej, Marta, ja też nic, ale jednak już pat jara informatywne. Wiatwo stresu zonicze po przychodnej hudźbie załasnie tylko dwaj rodaj skupiny astronaut.

0: Franziska Szymankowa, psychologoga, która żyła tu chwilę w Drieżanach w Instytucie za psychoterapię. Je nas w prynie hodzinę w naszym dżęcyjszym wysłaniu fachuje przewodzioła.
1: Hej, Mata, bo nie jest mój a nadziemny tyś wy, dżęca kietrowile zonili?
0: Nie tylko na końcu naszej prynie hodziny, pak ma Franziska za was posledni pokiju.
2: A jeszcze w stanu cele na końcu dały ja studie, gdzieś pokazała, że prawidłowy sport pomy w obchodzie, że jeden stres do cywa tak akutny nie zaczuje. A też prawidłowy wolnicz do przyrody ją majenu jara synu redukować su funkcję od stresa. Genau, also wiele wesela wonka.
1: Modzina, wyście słyszeli. Wonna czasu powie to a troszku sportować. Tak jednore może stresy naprzemo działać.
0: Franco, sport je dobre hesło. Z tym są mianujcy po naszych neusach zabieramy, tuż w osecie cipni.

0: W Sandownorowej barie w Budyšinie su sobotu dživeho rally netko činia to tu pola nas. Tu je skupina Janka Hanka ze spevom konc tydzenia. Dajče se ľubiť.
1: Zadkula. Šadamna. Ja vos tu dve.

0: piatka sobotu biesze w Bermuda, Cyrusku, Nuknica, Prałocice, Kopsin troszkę twardsza uczba słyszeć.
1: Za fenomet metalowej uczby je Nuknicna znate terytorii.
0: Ale Nukstok szakla jacy nie dała.
1: Jutoreka, ach wyszy, no czekaj, nie dam wiac po tym zonisz.
2: Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa. Oh yeah, baby, znajesz mnie, że ja jestem Iggy.

0: сейчас абсолютно дай твое солнце за схон.
1: Na přeco viace podjach je dučasnje husto technobunko budla.
2: Za tych ludzi, kotrych lubuja cyle drugi udźbny stil, pak dała hižo wokoło 30 lit w nukince, tak mienowany nukstok. Tutum by zaso zajśwy konstytę na wotmił.
3: Tyś pszinczy se prawocic do nuknicy, widzisz riany dołhe wuki. Nydom przed prynim dworom wieski na prawo, byście zajśwy konstytę na wuce szopony stanu. Wod wopetorio, a jewiszcza ze wutry heavy metal hudźbu natwarjane. Mimo hudźby poskiczachu są też aktywity kaj szkopancuły turnier albo kicker. Samo drasty możachu się ludzie tam kupić, a to second band shirty, ki su hižo raz nikomu słyszeli, a nitko nowego heavy metal lubowario pytaja. Hoszcze możachu się też czaj naparić, a so do stana posydnić. Ludzi bieszcze cokonie wokoło 230, kiż przyjdziechu ze bliska a daleka. Jeden z organizatorów, Willi Hadank.
4: Jente mezwa czasze znaje, ha moma jeno przeczyla, tun szinże kujżle leto ze spulski k nam.
3: Wszystko kupinu, które są tam wystupili, byśu regionalne, kajż na przykład ze Kamieńca albo Lipska. Atmosfera byśu jara wotmieniała, pod wutrie hudźby, na biesadu z biolangoszom albo burgerom. Za wopytuary perfektna runuaha. Też za wyliak.
4: Ja sam się spokojem z tym, musimy się na profesjonalne jewiszcze hojowali, to się skuku natwariło, te ludzi są wesela, że my tu nukstok dalej czynimo, jen widzisz, że sam z tym mezwocza, to są wesela,
3: a
4: moty.
3: A czego dla nukstok wiacy tak nie ryka, ale nie tylko nukstok is dead, za to mi jeszcze też przyczynu.
4: Tak, że nukstok hewakszy zbój, to nam cyle jedno lepsze ulke było, a te dziwoki smo mieli, temu nie smo mieli kompenzować, to dla smo pon cyle jedno lepraili nukstok is dead.
3: To ryka zaklietu, znano też raz nimo poladać, a znacz co za chinaszy hudźmy stil zahorić.
1: A netko słyszycie skupinu, kiś je tejsi, że przed letami na Nuxo krawa, awful noise ze zrudna Kamuša.

0: Runja porečach moj vo volejbulovom turnire v Rožinče, kiše so konc tydzenia tam votmil. A Franc a ja vostane moj nedom raz při športe.
1: Haj, sobotu a nedželu v ubiču Wachu so koho vokoho Cižonianského jezora na triatlonovom ubiču Knapmen. Vyše to s dobom 8. raz zosu tak mienované Knapmen převedli.
0: Doromade 1207 či dorošených, modosných a džičí je so na ubiču vopčilivo. Při tym startowachu pak jako jednotlivcy albo w sztafli.
1: Jeden z tych ambicjonowanych a motivowanych sportowców bieše Mato Waurik z Radworia. Unia Solica prymi raz na wubidzianiu w obdziliu.
0: Bizo je nas zajmuo, kak je so jemu na jeho prynim knapmen biało, kolesuło a pwuło.
2: A ja dom prajec, za mnie byś ta najczęściej byś upojrzył do puano, to się ty na minę zuczuwał. Ale bo nie so zbytki, uprawdzie jara luchko szło, to by uprawdzie szekwa pacy, ka luchko mi to wsopanło, ale hajte puano by jara na binace.
1: Za taki triatlon by so zaujście też doła przyjotwać, abo?
2: Na nie, ja skusiac puła 4,5 metra, ja sam uko 10 metra puła szeco, ale to im nic tak usta, ja już tak uko 5-6 moli, a szyjotwo się jasno uko jene, na uko wot hodu się jasno szyjotwo, hej, kuži tydžin, ja cúre jednotky činu, hej.
0: Pú, vod hud, so za jeden jednotky džem přijotovač, doklíči za kytro viede prúcu.
1: Hej, bies prúce a z vodu, bies prúce a z vodu nepšinžeške z vodu, nás je vizor tež zajímavá, hač vidíme mata tež klietu zase.
2: To jo, upračen, ja kvíli ven, môže kvížim doporučiť, že zajmenča junu činč, a snáno pon, že sa staré došpon, týmo väčšie distance, a haj.
0: Nada, u Jensa vieš obšiote za příšodné knapmen, štúš ma po takým lušť mata klitu převodžič, je rád vítane.
3: Ja tu ožno viac, nímam v rúce to, štož cú.